0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kuchan z ladoli kajmi.
3: Pomladni Radio Ed.